czarnych strzel. Wianuki w braciach jebą, wielkie bramony w kość. Tam, gdzie wada, rysuj na ziemię kruki. Gdy zniszczysz, słyszysz szagi.

już nie łamał ich stręt. Ja ruki pracagiewał wierch, ja brał mowy gost. Tam, gdzie wada, wisły na zimne kruki, ty słyszysz szagi.